0: adwuma sɛbe yɛ
1: Awurade
0: kam ne bɛyɛ adwuma wɔ ɛnte
1: dɔkɔtɔ
0: yɛ na adwuma
1: adwuma bi so adwuma